dawno jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz,

ma, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego że.

porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak.

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, jego

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego. Innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą. A zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym,

do siebie, żeby we mnie rosło, żeby we mnie kiełkowało. Kiedy ostatni raz wziąłem i nawodniłem to ziarno? Ziarnem jest Słowo Boże. Kiedy ostatni raz było to ziarno we mnie?

0: wieki wieków.
1: 19 września 1777 roku wojska amerykańskie odniosły zwycięstwo nad brytyjskimi w bitwie pod Saratogą. Tego dnia w roku 1940 w czasie Wielkiej Obławy w Warszawie Niemcy aresztowali ponad 2000 mężczyzn. Wśród nich znalazł się rotmistrz Witold Pilecki, który dał się zatrzymać, aby dotrzeć do KL Auschwitz w celu zebrania informacji na temat obozu. Wśród ofiar prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana w IV wieku był biskup Beneventu, January. Jego relikwie po wielu latach trafiły do Neapolu, gdzie także dziś jest szansa na powtórzenie słynnego cudu świętego Januarego. Zakrzepła krew świętego staje się płynna i pulsująca, jakby świeżo wylana. Naukowcy stwierdzili, że wewnątrz ampułki znajduje się m.in. hemoglobina. 19 września to również okrągła 180. rocznica objawień w La Salette. W roku 1846 płacząca Maryja ukazała się w Alpach francuskich dwojgu dzieciom, 11-letniemu Maksymowi Giraud i niespełna 15-letniej Melanie Calvat. W ich rodzinnym narzeczu prosiła o nawrócenie i modlitwę. Maryja objawiła się z krzyżem, na którego ramionach znajdowały się młotek i obcęgi, narzędzia męki pańskiej, ale też symbole pokuty i pojednania. To stanowi dzisiaj charyzmat misjonarzy saletynów, zgromadzenia, które powstało, by nieść światu orędzie płaczącej Maryi. Dziś w sanktuarium La Salette odbędą się uroczystości jubileuszowe, którym będzie przewodniczył biskup Jean-Marc Eichen, ordynariusz diecezji Grenoble-Vienne.

Babe? No, I can't.

Sobotni poranek, minęła ósma, dzień dobry i kto rano wstaje, ten w Radiu Plus piosenki dostaje. Teraz u nas Abba i Fernando, Janek Pasterski.

I tak na rozbudzenie w ten leniwy sobotni poranek Bee Gees, Too Much Heaven, a do tego jeszcze kawka, jakieś przyjemne śniadanie i można zaczynać weekend.

Na dobry początek tej soboty to John Lennon i Woman, a już teraz w Radiu Plus Lombard i Szklana Pogoda, chociaż wbrew temu co w tytule, to dzisiaj pogoda będzie całkiem przyjemna, korzystajmy, bo potem będzie już raczej gorzej.

do porannej kawki przed 9. No i do tego można się było dodatkowo rozruszać. Mauro i Buonasera, ciao ciao w Radio Plus. Za chwilę Tina Turner, a później Papa Dance.

0: Radio Plus.
1: Strzelanina w Małopolsce. Jedna osoba nie żyje. Prezydent Nawrocki już w USA w planach spotkania na najwyższym szczeblu. Tłumy turystów w Zakopanem. Rośnie liczba rezerwacji. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragedia w Małopolsce, w Sieprawiu pod Myślenicami w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. W pewnym momencie napastnik oddał strzał z broni czarnoprochowej. Później się postrzelił, życia mężczyzny nie udało się uratować. Ranna kobieta trafiła do szpitala, jej stan jest stabilny. Prezydent Karol Nawrocki jest już w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczął wizytę z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na początek zaplanowano wizytę przy pomniku upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych.
2: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
1: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
2: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
1: W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Tragiczny wypadek na A1 pod Łodzią. Wieczorem między węzłami Tuszyn i Łódź Południe zderzyły się motocykl, osobówka i ciężarówka.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów na miejscu wynika, iż w zdarzeniu brało udział 3 pojazdy. W wyniku zdarzenia 50-letni motocyklista był reanimowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Niestety w wyniku zdarzenia zmarł.
1: Relacjonuje Aneta Kotynia z Policji w Łodzi. Służby ustalają przyczyny wypadku. Procedury ewakuacyjne w szkołach pod lupą kuratorium oświaty. To pokłosie ostatnich alarmów przeciwlotniczych. Ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci i personelu. To ustalenia po wczorajszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
1: Wojewoda podkreśla, że ostatni alarm pokazał, że przygotowanie służb samorządów i mieszkańców nadal wymaga pracy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tłumy turystów zaplanowały jesienne wyjazdy do Zakopanego. Polacy pokochali krótkie wypady w Tatry.
5: Próbujemy na Kasprowy się wdrapać.
6: A dlaczego wrzesień akurat?
5: Bo w sierpniu byliśmy na wczasach, a dzisiaj taki wyjazd weekendowy.
7: Mniej osób jest na pewno na szlakach, więc jest łatwiej wchodzić.
8: No weekendy są dobre, tylko że warunek to jest pogoda, no, ale wrzesień zawsze jest taki, że to już jest raczej weekendowy.
9: Teraz jest taki okres dla starszych i studenci też, no taki średni.
10: Obserwujemy ponad 12,5% wzrost rezerwacji jesiennych w porównaniu do zeszłego roku.
1: Dodawał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Zainteresowanie weekendami widać w cennikach. Pobyty od piątku do niedzieli są droższe niż noclegi w pozostałe dni tygodnia.
11: Miał zostać mnichem, ale na całe szczęście wybrał karierę piosenkarza. Teraz w Radiu Plus po 9:00 Fancy i Flames of Love. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Wspaniały głos Freddiego Mercury'ego to Queen, Somebody to Love. Dobrze jest mieć kogoś do kochania. No i kto powiedział, że romantyczne muszą być tylko wieczory, sobotnie poranki, jak najbardziej też takie mogą być.

Radio Plus. Pienso que un sueño para sí.

Czesław Nieben pod papugami. Tymczasem zaglądam do muzycznego kalendarza, bo dzisiaj swoją urodziny świętuje Candy Dulfer, saksofonistka holenderska. No, karierę rozpoczęła dosyć wcześnie, bo w wieku 12 lat w zespole Rosie King, a później założyła własny zespół Funky Stuff, który został zaproszony do wspierania Madonny w części jej europejskiego tournée. Także życzymy wszystkiego, co najlepsze, i teraz właśnie dzisiejsza jubilatka Candy Dulfer z Dave'em Stewartem w instrumentalnym utworze Lily Was Here.

coś tu ryknęło. Na sam koniec Sissy Catch tanecznie, Strangers by Night. W Radio Plus za chwilę bardzo miło się rozkołyszemy w rytmach Bonnie M. No Woman, No Cry.

0: Radio Plus.
1: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska kolejny raz podrywa myśliwce. Sąd nie zgodził się na areszt. Poseł Wojciech Król usłyszał kolejne zarzuty. W poniedziałek ruszy zgrupowanie kadry. Wrócimy też do powołań Jana Urbana. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska kolejny raz poderwała myśliwce. Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Wiadomo, że Moskwa atakuje dronami odrzutowymi. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej osiągnęły stan gotowości i podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Nie będzie aresztu dla posła Wojciecha Króla. Katowicki sąd uznał, że taki środek byłby niezasadny i nadmierny. Polityk usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne, ale późnym wieczorem opuścił sąd. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Sąd nie podzielił argumentów prokuratury europejskiej, która wskazywała na ryzyko matactwa i grożącą posłowi surową karę. Uznał, że tymczasowy areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląskiej zagłębiowskiej metropolii. Według prokuratury Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł usłyszał dotąd 4 zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Został zatrzymany po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na jego aresztowanie.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Szokujący atak na 13-latkę w Rawie Mazowieckiej. Policja wyjaśnia okoliczności napaści na dziewczynkę w parku miejskim.
3: Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz ustalenia ewentualnego sprawcy.
1: Mówi Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Ze względu na dobro postępowania i ochronę nastolatki śledczy nie ujawniają szczegółów. Pożar samochodu w tunelu na Zakopiance. O poranku w Skomielnej Białej na trasie w kierunku Zakopanego zapaliła się osobówka. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
4: Pożar został opanowany przez kierowcę i pasażerów, którzy wykorzystali gaśnicę samochodową oraz gaśnice, które są dostępne w tunelu. Od razu zamknęliśmy zgodnie z procedurami całkowicie ruch w tunelu. Wezwaliśmy straż pożarną, która była na miejscu już kilkanaście minut później i opanowała sytuację. Nie doszło do żadnych zniszczeń konstrukcji tunelu.
1: Mówi Kacper Michna krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tunel jest już przejezdny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są nowe twarze i zaskoczenia. Poznaliśmy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze reprezentacji. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
6: U nas nie wiem, co będzie. Nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
5: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
1: Zgrupowanie kadry ruszy w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe.
7: Dzień dobry, po 10:00 zaczynamy bardzo rytmicznie. Już teraz w Radiu Plus grupa Aha, Take on Me.

Cudownie zachrypnięty głos Roda Stewarta. Za chwilę, bo już o godzinie 10.30 w Radiu Plus smaki z plusem Agnieszki Morawskiej, czyli zrobi się naprawdę smacznie, krótko mówiąc, a w tym odcinku o papryce, o tym skąd się wzięła w naszym kraju, no i co można z niej robić, między innymi leczo, prawda? Ale będzie znacznie, znacznie więcej.

0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Gdyby nie ona, nie byłoby Lecho i Nobla w 1937 roku dla Węgrów. Nie byłoby też dwóch węgierskich muzeów, a sięgając dalej w świat, nie poznalibyśmy kalabryjskiej indui, hiszpańskiego chorizo, tunezyjskiej harisy, pikantnego koreańskiego kimchi, a patrząc na Polskę, nie byłoby też sławy mazowieckiej gminy Przytyk. Choć z tą sławą może trochę przesadziłam, ale liczę na to, że po tym odcinku Smaków z Plusem będziecie wiedzieli, gdzie w Polsce rośnie papryka. Choć nad Wisłę przywędrowała niedawno, bo w XX wieku, to na terenie dzisiejszego Peru i Meksyku była uprawiana jeszcze przed odkryciem Ameryki przez Kolumba. Do Europy trafiła około XV wieku i początkowo nie zrobiła zawrotnej kariery. Podobnie jak inne wsiankowate, na przykład ziemniaki, ceniono ją jako roślinę ozdobną. Jeśli zdarzyło wam się uprawiać paprykę w ogródku, to wiecie, że kwiaty mogą się podobać, są odrobinę podobne do tych ziemniaczanych. A papryki rosły w ogrodach możnych władców, zachwycały kwiatami, ale i owocami. W różnym kształcie i kolorze, jednak same owoce uważano za trujące. Nadmienię tylko, że z botanicznego punktu widzenia papryka jest owocem, ale kulinarnie traktujemy ją jako warzywo. Z czasem okazało się, że papryka nie truje, jest smaczna, a może nawet zdrowa i może zastąpić niezwykle drogi w XVI wieku pieprz. Pierwsi w Europie poznali się na niej Hiszpanie i Portugalczycy, którzy zawieźli nasiona do azjatyckich kolonii, ale na Węgry, które dzisiaj najbardziej kojarzą nam się kulinarnie z papryką, przywieźli ją tureccy najeźdźcy. Dania ze słodką, jak i ostrą, a także z tą sproszkowaną, są dziś podstawą madziarskiej kuchni. Znajdziemy ją niemal w każdej potrawie. W kiełbasie, w leczo, tym bez cukinii, w zupie gulaszowej nazywanej gujasz, robi się z niej także pyrkol, czyli wolno gotowaną wołowinę lub wieprzowinę z ogromną ilością cebuli, która zagęszcza sos, oraz sproszkowanej papryki, którą najpierw dobrze jest przesmażyć na smalcu. Sproszkowana papryka jest także w zupie rybnej nazywanej cholasli. Tutaj oprócz papryki najważniejszym składnikiem jest karp lub sum. Węgrzy poznali się nie tylko na smaku papryki, ale także na jej właściwościach zdrowotnych. Podczas epidemii cholery w 1831 roku papryką leczono zakażonych. Oczywiście zawarta w niej witamina C nie uleczyła nikogo, ale na pewno też nie zaszkodziła i mogła wspomóc odporność. A to, że papryka zawiera tę witaminę, wiemy także dzięki Węgrom. W 1933 roku Albert Szent-Georgi wyodrębnił z niej nieznany wcześniej kwas askorbinowy, za co w 1937 roku dostał Nagrodę Nobla. Kończąc węgierski wątek, dodam jeszcze, że w kraju tym toczy się spór o to, gdzie i kto pierwszy uprawiał paprykę. Sukces przypisuje sobie Szeged i Kolocso. W każdej z tych miejscowości znajduje się Muzeum Papryki i każda próbuje dowieść swoich racji oraz paprykowej potęgi. Zatrzymam was jeszcze na chwilę i skupię się na polskim paprykowym zagłębiu. To gmina Przytek. Paprykę przywiózł tam Antoni Kwietniewski z Woli Wrzeszczowskiej i to było zaledwie 44 lata temu. W 1982 roku. Papryka szturmem podbiła Polskę i w latach 80. była jedną z najbardziej dochodowych upraw. A jeśli zajrzeć do regionalnej kuchni, to na Podlasiu i Lubelszczyźnie słodką paprykę się kisi, tak jak ogórki. I odnośnie kiszonej papryki, to taką kiszoną w całości, wypełnioną kapustą, znajdziemy także w kuchni Węgier, Mołdawii i Rumunii. A na Śląsku, wracając do Polski, kisi się paprykę ostrą. A więcej paprykowych ciekawostek i przepisów na radioplus.pl w zakładce podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

Kalendarzowe lato jeszcze trwa, co prawda już tylko oficjalnie do 22 września, ale korzystamy i w takim klimacie właśnie w Radiu Plus zagraliśmy, a za moment Michael Jackson.

0: Radio Plus.
1: Strzelał były partner. Nowe informacje po tragedii koło Myślenic. Burza po decyzji Sejmu. Marcin Chorała wybrany na wicemarszałka. Chcą nagrodzić szkoły przyjazne harcerstwu. Nowy program na Kujawach i Pomorzu. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strzelanina w Sieprawiu koło Myślenic, nie żyje 47-latek. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej. Mężczyzna otworzył ogień w stronę byłej partnerki.
2: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową wobec 45-latki, z którą się pokłócił. Strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
1: Relacjonuje Bartosz Izdebski z Małopolskiej Policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To polityczna gra koalicji rządzącej i Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Grzmią po wyborze Marcina Chorały na wicemarszałka Sejmu posłowie PiSu, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu z rozłamowcem z tej partii.
3: To jest prawo parlamentarne ogólnie przyjęte, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka, w tym największy klub opozycyjny, więc uważamy to za grę Rozwoju Plus z koalicją 13 grudnia.
4: Koalicja 13 grudnia wykorzystała pewną naiwność chyba, bo niektórzy mówią, że to była sprawa umówiona. Mam nadzieję, że to była tylko i wyłącznie jakaś naiwność.
1: Mówili po głosowaniu posłowie PiSu Norbert Kaczmarczyk i Robert Telus. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u spodziewa się dobrej współpracy z Chorałą.
5: Tak jak z każdym wicemarszałkiem, czysta polityka. Mnie przekonała laudacja, którą na cześć pana Chorały wygłosił pan Schreiber.
1: Kandydaturę Chorały poparli posłowie rządzącej koalicji. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach, rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza. Przyznano blisko 10 milionów złotych, to niemal połowa z 23 milionów z unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remiz po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
6: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
7: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
6: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć 2 stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
1: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie Bardo, mocniej dotknięte powodzią, oszacowało straty na 80 milionów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerze i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki, czy pomagają przy biwakach.
8: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
9: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
8: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
9: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
8: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
1: O czym informował Dawid Olszewski.
10: Minęła 11:00, a na dobry początek tej godziny Chris Ria i Julia. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Bywa, bywa. Różnie bywa, Beata Kozidrak i taka Warszawa. No bywa też tak, że czasami sobie warto potańczyć i dzisiaj będzie okazja. Od 20 do północy prywatka z Radiem Plus. Marek Sierocki za sterami swojej konsolety, a w niedzielę od 15 muzyczny alfabet i goście Marka Sierockiego, czyli Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła. Panowie zaśpiewają parę klasyków Beatlesów, ale pojawią się także ich kompozycje. Teraz również tanecznie Bakara, Yes Sir, I Can Boogie.

Bardzo dziękuję za to dzisiejsze sobotnie przedpołudniowe spotkanie. Polecam się ponownie w poniedziałek, zaraz po 12. Janek Pasterski, dobrej reszty weekendu.

0: Radio Plus.
1: Polska znów poderwała myśliwce. Europejscy liderzy reagują na rosyjską eskalację. Jest wniosek o areszt. Dwóch mężczyzn doprowadziło do paraliżu na kolei. Jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polskie myśliwce wróciły do baz. Wcześniej maszyny zostały poderwane w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę przy granicy z Polską. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To kolejny już taki incydent w ostatnich dniach. Polskie myśliwce wielokrotnie były podrywane ze względu na wzmożoną aktywność rosyjskiej armii. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk. Jak mówił przed Europą krytyczne tygodnie, ale w podobnym tonie wypowiadają się również inne europejscy przywódcy. Premier Finlandii oznajmiła, że obywatele muszą przygotować się na akty sabotażu. Szwajcaria przyjęła nową strategię obronną, a prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział wprost, rośnie zagrożenie ze strony Rosji. W ostatnich tygodniach nasiliło się rosyjskie zagrożenie hybrydowe dla Europejczyków i Francji. W związku z tym wzywam rząd do opracowania planu ochrony naszej infrastruktury krytycznej oraz najbardziej wrażliwych obiektów wchodzących w skład przemysłowo-technologicznej bazy ochronnej przed atakami z użyciem dronów i cyberatakami. Premier Donald Tusk ostrzegł, że Rosja planuje przeprowadzenie ataków hybrydowych z wykorzystaniem dronów i rakiet. Celem mają być państwa wspierające Ukrainę, w tym Polska. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działania doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów. Ze szczegółami Natalia Czarnuch.
2: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
1: To była Natalia Czarnuch. Dziękujemy. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów ze 13 szkół średnich. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weź, że zagłosuj. O szczegółach Urszula Bienia.
3: Wyniki prawyborów wskazują jasno. Do drugiej tury wszedłby Łukasz Gibała oraz Aleksandra Owca.
4: Łukasz Gibała to jest ponad 27% głosów. Aleksandra Owca 20% głosów i podium zamyka Michał Klimek ponad 10% głosów. Później jest Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popioł, Sławomir Pietrzyk i głosy nieważne to jest około 8%.
3: Mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. W ramach kampanii każdy z kandydatów otrzymał listę postulatów od młodzieży.
4: Uczniowie szkół średnich powinni mieć bezpłatną komunikację miejską. Kwestia posiłków chociażby w szkołach. Odzewu nie mamy od jakiegokolwiek kandydata.
3: Dodaje Paweł Mrozek. Teraz wszystko w rękach krakowian. Ci pójdą do urn 27 września.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje m.in. w okolicach Birczy i Kalwarii Pacławskiej. Korzystają z lunet i lornetek. Obserwacje prowadzą przede wszystkim przy dobrej pogodzie, kiedy ptaki wykorzystują prądy powietrzne.
5: Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy.
1: Mówi Dariusz Kozik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Obserwacje potrwają do połowy listopada.
6: Dzień dobry, w samo południe, w sobotę. Kasia Koźmor, witam i zapraszam do godziny 15 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii. Za chwilą na skali na Frąckowiak, Papierowy Księżyc, teraz Eagles, Hotel California.

bo jest nutą nostalgii na antenie Radia Plus w sobotnie popołudnie. Bardzo sympatyczne, ciekawe, przyjemne. No o to, żeby było ciekawe i przyjemne, musicie zadbać sami. Znaczy, my trochę pomożemy w tej przyjemności muzycznej, chociażby za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Roy Orbison, You Got It pojawi się na naszej antenie, ale nie tylko, także Cock Robin, między innymi z piosenką When Your Heart Is Weak.

Rock Robin, When Your Heart Is Weak na antenie Radia Plus. Przepiękny utwór z lat 80. Tam dużo przebojów Rock Robin nie miał, ale naprawdę zapadają w pamięć. When Your Heart Is Weak to jeden z takich właśnie piosenek. Jedna z takich piosenek. Za chwilę Various Monks, Ruchome Piaski, wcześniej Ricky Epover i Sara Perchettiamo na antenie Radia Plus. A my podążamy spokojnie, niekoniecznie po ruchomych piaskach, ale po mokrej ściółce, bo szukamy grzybów w tym tygodniu również, w ten weekend również przede wszystkim, bo w weekend mamy trochę więcej czasu, żeby pospacerować. Ach, ile ja się nasłuchałem osób wzdychających. Tam grzyby. Grzyby to dodatek, ale tak naprawdę ten spacer po lesie to jest coś niesamowitego. Za chwilę Various Monks w Radiu Plus, a teraz po włosku.

Justin Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. W przyszłym tygodniu będziemy musieli być troszeczkę bardziej nieprzemakalni, bowiem przelotne opady deszczu mogą nam się zdarzać codziennie i wyraźne ochłodzenie, ale się proszę nie martwić, to jeszcze nie jest paskudna jesień. Nie. To nawet nie jest jeszcze jej zapowiedź. Mam przynajmniej taką nadzieję. A za chwilę Ottawa One Hands Up w Radiu Plus.

Była grupa Mike and the Mechanics i Silent Running na antenie Radia Plus. I tak powoli, powoli, niepostrzeżenie zbliżamy się do godziny 13, która wybije za 3 minuty na antenie Radia Plus. Usłyszymy wtedy najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Do końca roku na Lubelszczyźnie będzie ponad 1000 syren alarmowych. Trwa specjalny trening reagowania. Godzina opóźnienia i odwołane pociągi, awaria na kolei na Dolnym Śląsku. Coraz więcej osób szczepi się na grypę. Można to zrobić m.in. w aptece. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 syren alarmowych. Zapowiedział to dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie tych syren jest około 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji oraz działania służby w przypadku zagrożenia.
2: Docelowo na koniec tego roku Straż Pożarna w ramach tej aplikacji alarmowej dla każdego z Polaków będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej, ale też i z poziomu wojewódzkiego, i z poziomu powiatowego.
1: Zapowiadał w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. To reakcja na wydarzenia z czwartku, gdy Rosja uderzyła w Ukrainę w pobliżu polskiej granicy. Alarm na Lubelszczyźnie został ogłoszony w 120 budynkach, a w wielu urzędach i szkołach przeprowadzono ewakuację. Dzisiaj na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia odbywa się specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Jest organizowany przez MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i samorządami. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi. To przez zerwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Jeden z maszynistów zauważył obniżenie linii. Ruch pociągów został wstrzymany.
3: Pociągi regionalne kolei dolnośląskich zastępowane są komunikacją autobusową. Natomiast pociągi dalekobieżne jadą objazdem przez Lubin.
1: Mówi nam Piotr Kamarnik z PKP PLK. Na miejscu pracują ekipy techniczne. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Na nowy sezon są dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie. Specjaliści podkreślają, że szczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu choroby i powikłań. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie rośnie, przyznaje technik farmaceutyczny z Bydgoszczy Dawid Maciaszczyk.
5: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. W aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
4: Dla części pacjentów szczepienie w aptece to wygodne rozwiązanie. Skorzystał z niego pan Bartosz.
6: Bardzo sprawnie, szybko, krótka ankieta. Nie potrzebowałem też recepty wcześniej załatwiać. Ta recepta jest wypisywana na miejscu. Można było się zapisać przez internet, także bardzo wygodnie.
4: Żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin. W aptekach mogą się szczepić osoby dorosłe. Na miejscu farmaceuta przeprowadzi kwalifikację i poda szczepionkę.
1: A przeciw grypie można zaszczepić się też w przychodni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zabytkowa starówka w Piotrkowie Trybunalskim odzyskuje dawny blask. Miasto pozyskało kolejne miliony na odnowienie starych i zniszczonych kamienic.
7: Ten jeden budynek wybitnie straszy. On jest niezamieszkany, on jest po pożarze. Jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne.
8: Powiedziała mi mieszkanka piotrkowskiej starówki. Takich zaniedbanych budynków jest o wiele więcej. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego miasto wyremontuje kilka z nich.
9: Będzie obejmowało rewitalizację kamienicy przy Jazoryńskiej 12 i Grodzkiej 1 i Grodzkiej 3.
8: Mówi prezydent miasta Juliusz Wiernicki, który zapewnia, że takich inwestycji będzie więcej.
7: Czekamy na to.
8: Efekty mają być widoczne w ciągu kilku lat.
1: O czym informował Rafał Różycki.
10: To były wiadomości na antenie Radia Plus. Na kolejne zapraszamy już za godzinę punktualnie o 14. A teraz Sandra i Maria Magdalena. Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 15.

pięknie popołudniowo Beverly Craven Promise Me na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę, między innymi ABBA, Dancing Queen, a także Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Jesteśmy w bardzo weekendowych nastrojach muzycznie.

włoski Enrique Iglesias, boskie rytmy, ale sam Enrique Iglesias tak troszeczkę w ślad ojca chyba nie poszedł, jednak zdecydowanie chyba woli jakieś takie domowe, bardziej pielesze. Rhythm Divine to piosenka na antenie Radia Plus, która już wybrzmiała, a teraz czas na Annę Jantar. Nic nie może wiecznie trwać na antenie Radia Plus, a zaraz potem Vanessa Paradis, wsiadamy w taksi i przed siebie w długą do lasu na grzyby.

Dance Me to the End of Love i Leonard Cohen na antenie Radia Plus. Piękne piosenki Leonarda Cohena. Polecam na jesień, jak się już to tak zrobi. Naprawdę jesiennie to nie ma nic lepszego i bardziej kojącego niż jego głos sączący się jak ta gorąca herbatka z kubka. Oczywiście sączący się z głośników prosto do ucha. Za chwilę Jaren Jackson, Piazza d'Oro, When the Rain Begins to Fall. I ciągle wokół tych parasolek się troszeczkę kręcimy, a potem Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus.

Za 3 minuty będzie godzina 14, więc w Radiu Plus posłuchajmy najnowszych wiadomości na naszej antenie, a po 14 wracamy do przebojów z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Europa ostrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji. Francja wzmacnia ochronę. Rekordowo wysokie ceny paliw. Rząd i prezydent mają swoje pomysły na tańsze tankowanie. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Francja i Estonia przygotowują się na najgorsze scenariusze. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobno ostrzeżenia płyną z Paryża i Tallina. Europejskie władze wzmacniają ochronę infrastruktury i analizują możliwość bezpośredniego ataku. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Donald Tusk ostrzegał, że późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny, a Rosja może przeprowadzać ataki hybrydowe na państwa wspierające Ukrainę. Francuski rząd również dysponuje informacjami wywiadowczymi o zagrożeniu ze strony Rosji, dlatego Emmanuel Macron polecił rządowi wypracowanie konkretnych rozwiązań. W ostatnich tygodniach nasiliło się rosyjskie zagrożenie hybrydowe. W związku z tym wzywam rząd do opracowania planu obrony naszej infrastruktury krytycznej przed atakami dronowymi i cyberatakami. Jeszcze dalej idzie minister obrony Estonii Martin Herem, który zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o współpracy w zakresie odstraszania nuklearnego.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił wczoraj podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, które zaliczają kolejne rekordy. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi prezydent, gdy przepisy trafią na jego biurko. Sam składa własny projekt w tej sprawie. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
3: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
1: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiSu to lepsza propozycja.
4: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
1: Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9 zł, przewidują analitycy ePetrol.pl. Ponad 6,5 tysiąca. Tyle jednostek przepłynęło w ciągu 4 lat istnienia przez przekop Mierzei Wiślanej. Ruch jest niewielki, bo duże jednostki handlowe wciąż nie mogą dopłynąć do portu w Elblągu.
5: Najważniejsza część, kolejny etap pogłębienie torów wodnych obecnie jest w realizacji przez Urząd Morski w Gdyni.
1: Mówi Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu. Prawdziwy ruch towarowy zacznie się dopiero po zakończeniu pogłębiania. Najwcześniej pod koniec 2027.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Około 2 milionów Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Właśnie tak. Takim osobom znów chce pomóc Szlachetna Paczka. Żeby to się udało, potrzebni są wolontariusze, a w całym kraju brakuje ich jeszcze około 3 tysięcy. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny, poznają ich sytuację i sprawdzają, czego naprawdę im potrzeba. Ich wsparcie jest kluczowe, przekonuje liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy Paulina Śnieć.
7: Zdarzają się sytuacje, kiedy tych rąk do pracy jest za mało i nie jesteśmy w stanie po prostu fizycznie dotrzeć do wszystkich rodzin.
6: Dlatego każda para rąk do pracy jest na wagę złota, dodaje Marta Czajkowska, która sama zaczynała od pomagania jako darczyńca. Teraz jest wolontariuszką.
8: Dla mnie pierwszą przyjemną chwilą jest moment spotkania się z rodziną. Mogę się im przedstawić, oni się mogą mi przedstawić i są naprawdę nam bardzo wdzięczni i ten kontakt cieszy.
6: Chętni do pomocy mogą zgłaszać się na stronie Szlachetnej Paczki.
1: A baza rodzin zostanie otwarta w połowie listopada.
9: To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. To jest sobotnie popołudnie, 19 dzień września już w kalendarzu. Za chwilę Lady Bank mniej niż zero, a teraz Robert Miles i Maria Naylor. Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 15.00.

Shorts komonsawa na antenie Radia Plus. Shorty już powoli chowamy gdzieś tam na dno szafy, chociaż mam nadzieję, że jeszcze kilka razy się przydadzą. Wyciągamy coś dłuższego, coś cieplejszego, ale też bez szaleństw. Komonsawa, shorts na antenie Radia Plus za nami. Za chwilę Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Będzie też Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd w Radiu Plus.

Playing Gast, idziemy prosto przed siebie, Zdzisława Sośnicka na antenie Radia Plus, chociaż to mam nadzieję w ten weekend będzie bardziej alejka parkowa, a jak nie parkowa, to gdzieś w lesie, leśnym duktem, pod troszeczkę, powolutku. Przypominam o naszej akcji na grzyby, do wygrania wspaniałe nagrody, ale przede wszystkim jest szansa, żeby podzielić się cudownymi przepisami na dania z grzybami w roli głównej. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową www.radioplus.pl. Za chwilę Stevie Wonder, Part-Time Lover, a teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly.

Romina Power i Albano, tu soltanto, tu i teraz przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Nie może być inaczej, sobotnie popołudnie pod znakiem cudownych piosenek. Za chwilę Budka Suflera i Jest taki samotny dom.

jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Za 3 minuty będzie godzina 15. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Polecam się oczywiście po weekendzie, ale cały czas polecam również przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Tego nam na pewno nie zabraknie. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Samochód zderzył się z samolotem na lotnisku w Monachium. Kierowca trafił do szpitala. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. To w ramach programu W Gotowości. Polscy siatkarze rozpoczynają mecz z Łotwą stawką ćwierćfinał euro. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wypadek na lotnisku w Monachium, samochód uderzył w samolot. Na płycie lotniska pojazd firmy sprzątającej uderzył najpierw w silnik, a później w schody wejściowe dla pasażerów. Kierowca został ciężko ranny i trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną mogły być problemy zdrowotne mężczyzny. Wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programu W Gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
2: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się przygotować. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, to jest także powódź, to nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
1: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak radzili sobie kursanci?
3: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
4: I przekładamy, tak, za rzepiamy całą opaskę.
5: Sprawdzamy, delikatnie
4: odsuwamy. Super. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
3: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
1: Z danych MON-u wynika, że w szkoleniach wziął udział już 20 tysięcy osób w całym kraju. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami.
6: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny, są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociażby symbolicznie.
1: Mówi Michał Piasecki, radny KO. Projekt trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc.
7: Cieszę się, że w końcu się udało. Jest to efekt ponad roku walki tak naprawdę. Zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach bardzo intensywnie działaliśmy w tej sprawie. Staraliśmy się budować poparcie społeczne. No i widzimy efekty. Widzimy efekty. Udało się w końcu zakończyć to haniebne partnerstwo z izraelskim miastem Ramla. Także jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
1: Mówi Mariusz Sochacki z partii Razem. Za uchwałą zagłosowało 16 radnych, 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Początek walki o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie mecz z Łotwą. O nastroje wśród kibiców przed tym spotkaniem pytał nasz reporter Rafał Różycki.
8: Nie ma co się bać, Łotwy?
9: Nie ma.
10: Będzie dla nas kolejny spokojny, bezpieczny mecz, uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
1: Lepszy z tej pary zagra w ćwierćfinale z Niemcami lub Bułgarią.
11: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Już późne, dosyć sobotnie popołudnie, na jak sobota i Radio Plus to oczywiście przeboje z nutą nostalgii i także miejsce na wasze pozdrowienia. Tradycyjnie numer SMS-owy do mnie 691-141-141. Dajcie znać, co u was słychać, jak spędzacie sobotę. Oczywiście do wiadomości dołączcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się na naszej antenie. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry, Phil Collins na początku, później Baim, Bad Boys Blue i duet Eurythmics.

To duet Eurythmics na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Sobota dzisiaj, to jest 19 dzień września. Mam nadzieję, że miło, sympatycznie spędzacie czas, no i cieszę się, że jesteście z nami. Ciekawe, czy Andrzej, tata Andrzej jest z nami, bo SMS-a dostałem właśnie dla taty Andrzeja, który dziś był na grzybach i całkiem źle mu poszło, koszyk naprawdę ciężki. Syn Michał pozdrawia, to rozumiem, że tata Andrzej jest samodzielnie na tych grzybach, chyba syn co w domu, warto się wybrać do lasu na grzyby. To nie tylko chodzi o to, ile zbierzemy, ale też o to, że spędzimy czas na świeżym powietrzu. Polecam. Za chwilę na naszej antenie Louis Armstrong, później Network, a numer SMS-owy do mnie 691 141 141.

Men at Work na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Wywołałem temat tych grzybów, no bo teraz wiadomo, że czas na grzyby najlepszy. My byliśmy w tamtym tygodniu, była dużo gorsza pogoda niż dzisiaj. No, zbieraliśmy trochę grzybów, niestety dzisiaj pojechać nie mogliśmy, ale może za tydzień się uda. Maria przysłała takiego SMS-a, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wiadomość. Na naszej antenie Chris Norman i Suzy Quatro, później będzie Anita Lipnicka, pojawi się także zespół Backstreet Boys. To wszystko już za parę minut w Radiu Plus.

Zespół Backstreet Boys na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Zazwyczaj jak zespół rusza w trasę koncertową, no to wybiera jedno, drugie, trzecie, kolejne miasto, gdzie gra koncert, czasami dwa. No ale inaczej jest w przypadku Backstreet Boys, bo oni koncertują w jednym miejscu i to fani do nich przyjeżdżają. Dokładnie w Las Vegas odbywają się koncerty Backstreet Boys, ale mają także wyruszyć do Europy. Z tego co pamiętam, chyba we Frankfurcie nad Menem będą stacjonować i tam się odbędą wszystkie europejskie koncerty. Będzie ich kilka, no ale to znowu fani do nich przyjadą, a nie oni do fanów. No cóż, mogą sobie pozwolić, to przecież wielka gwiazda. Na antenie Radia Plus za chwilę Abba Yastamaniana, a później Diana Warwick.

Za 3 minuty godzina 16. O 4 w Radiu Plus najważniejsze informacje, a później wrócimy do przeboju. Wybierzemy się w podróż na początku. Desireless i Voyage, Voyage. Od tej piosenki zaczniemy kolejną godzinę i obiecuję, że później będą równie znane i lubiane przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Nie żyje motocyklista. Polska wzmacnia system ostrzegania. To po ostatnich działaniach Rosji. Siatkarze walczą o ćwierćfinał Euro. Wygrywają z Łotwą już 2-0. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek w Zachodniopomorskiem, nie żyje motocyklista. Do tragedii doszło w Kobylance pod Stargardem. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem.
2: Pomimo podjętej reanimacji, kierujący motocyklem zmarł. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Mówi Ewa Majdzińska ze stargardzkiej policji. Droga jest zablokowana, służby kierują ruch na objazdę. Po niebezpiecznych incydentach i eskalacji konfliktu ze strony Rosji, Polska wzmacnia system ostrzegania. Pod koniec roku ma być dostępna specjalna aplikacja, która powiadomi o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić cały system, co dziś w Lublinie zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. To właśnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przeprowadzono treningi reagowania. Ze szczegółami nasz reporter Zbigniew Sapiński.
3: Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
4: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
3: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
1: Minister zapowiedział też, że na Lubelszczyźnie do końca roku zwiększona zostanie liczba syren alarmowych z 350 do 1000. Nie godzą się z wyrokiem sądu, który skazał kierowcy na 15 lat więzienia, a pasażerce dał 3000 zł grzywny. Dziś ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszedł Marsz Milczenia dla Anity. Kobieta zginęła w wypadku w sylwestrową noc. Po potrąceniu kierowca i jego pasażerka uciekli z miejsca zdarzenia.
5: Żeby było mniej pijanych kierowców na ulicy, idziemy też ze względu na moją córkę, która została zamordowana na chodniku przez pijanego kierowcę.
6: Kara dla pasażerki jest absolutnie nie do przyjęcia.
7: Da się wybaczyć to wszystko?
8: Na razie na pewno nie da się wybaczyć. Myślę, że dla kierowcy ten wyrok jest do przyjęcia przez nas. Ale to, co sąd zrobił z pasażerką, to jest jakiś jeden wielki żart.
1: Od wyroku odwołały się wszystkie strony. Terminu apelacji Sąd Okręgowy w Kaliszu jeszcze nie wyznaczył. Przywłaszczyła ponad 13 tysięcy złotych od uczniów. Teraz na 8 miesięcy trafi do więzienia. Zapadł wyrok w sprawie Emilii Z. z Piotrkowa Trybunalskiego, która zebrała składki na studniówkę i zniknęła.
9: Pani Emilia nie tylko przywłaszczyła sobie te pieniądze, ale przez kilkanaście dni wprowadzała w błąd w znaczeniu właśnie takiego negatywnego nastawienia do właścicieli tych pieniędzy, czyli wszystkich państwa pokrzywdzonych, rodziców i dzieci ze szkoły. To naraziło wszystkich pokrzywdzonych w związku z tym, że ta impreza się zbliżała w niedalekim okresie na stres.
1: Powiedział sędzia Dawid Czekala z Sądu Rejonowego w Piotrkowie. Kobieta musi też zwrócić pieniądze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Wygrywają z Łotwą już 2-0. Pierwszego seta wygrali do 17, a drugiego do 16. Przypomnijmy, wygrany z tej pary o półfinał zagra z Niemcami lub Bułgarią.
10: To był serwis informacyjny, bardzo dziękuję. Kolejne już jutro, bo dzisiaj to już koniec. Jeżeli chodzi o wiadomości, teraz na naszej antenie królują przeboje. Desirless i Voyage Voyage, później będzie m.in. Anna Maria, Czerwonych Gitar. Pojawi się także formacja Bugs Fizz. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

To jest Bugs Fizz na antenie Radia Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii. W tamtej godzinie pojawiły się SMS-y związane z grzybami. No i teraz co drugi to już dotyczy właśnie grzybobrania. Ja bardzo lubię jeść grzyby, ale nie bardzo lubię zbierać. Na szczęście moja teściowa jeździ i przywozi. Pozdrawiam mamusiu, kochana. Jacek przysłał takiego SMS-a. Jacku, ty to masz dobrze, no bo pewnie jeszcze mamusia coś dobrego przygotuje z tych grzybów. A propos dań z grzybów i przepisów na nie, to za chwilę przypomnę wam o naszej zabawie z Radiem Plus na grzyby. Ale o tym za parę minut. Wcześniej pojawi się Carlos Santana, a później Matthew Wilder.

W Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii to Matthew Wilder. Obiecałem wam informację o naszej zabawie na grzyby z Radiem Plus. Wyruszyliśmy w ten poniedziałek i jeszcze cały przyszły tydzień się bawimy. Należy wejść na naszą stronę radioplus.pl i tam przesłać nam przepis na swoje ulubione danie z grzybami. Należy napisać również, no, co takiego pysznego jest w tym daniu. Przekonajcie nas, codziennie do wygrania jest Airfryer. Takie urządzenie, bardzo modne, wszyscy pewnie wiedzą, o co chodzi. Radioplus.pl, tutaj wszystkie szczegóły naszego konkursu. Celine Dion teraz, My Heart Will Go On, a później będzie Anna Jurksztowicz.

To Michael Jackson, Beat It w Radio Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii. Ładny mamy ten weekend, ta sobota naprawdę sympatyczna. No, generalnie może być, prawda? Niech ten wrzesień sobie tak właśnie wygląda i niech tak wygląda złota polska jesień. Choć w sumie to jeszcze mamy lato, ale to już dni nam zostały do początku kalendarzowej jesieni. Na naszej antenie już za parę minut Berlin, później Breakout i tak dotrzemy do 17. Zapraszam, zostańcie z nami.

3 minuty zostały do godziny 5. Po 17 w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Och, będzie się działo, bo będą piosenki spokojne, będą też takie szybsze, dynamiczne, będzie coś wakacyjnego, będzie też coś takiego bardzo nostalgicznego. No generalnie jak to u nas, więc warto zostać z Radiem Plus. A zaczniemy od piosenki Do You Really Want to Hurt Me? To oczywiście będzie Culture Club.

przed momentem minęła 17, zaczynamy kolejną godzinę w Radio Plus. Culture Club 2 plus 1, John Parry, Goomba Dance Band na początku. Andrzej Szczyszyn, dzień dobry. Give me a

To formacja Wet Wet Wet i piosenka Love is All Around z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. Nie o pogrzebie, a o weselu teraz będzie. Wszystkiego najlepszego dla młodej pary. Dzisiaj bawimy się na ślubie mojej najlepszej przyjaciółki Zosi, która znalazła wspaniałego męża Jacka. Pozdrówcie ich i życzcie wszystkiego najlepszego. Ja już ruszam na wesele. Napisała Karolina, no wszystkiego dobrego, kłaniam się. Rzeczywiście, sobota, wrzesień to pewnie w wielu miejscach dzisiaj właśnie śluby i wesela. A numer SMS-owy do mnie 691-141-141. Za chwilę Art Company i Susanna, a później Samantha Fox.

Radio Plus.

Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii to Samantha Fox i Touch Me. Takie połączenie teraz będzie dwóch światów, bo z jednej strony taneczny, bardzo taki lekki przebój, a za moment piosenka wyjątkowa, utwór wręcz taki epicki, bym powiedział, zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. No bo u nas łączą się takie właśnie piosenki z nutą nostalgii. Po godzinie 20 to będzie raczej w klimacie Samanthy Fox, bo wtedy w Radiu Plus prywatka Marek Sierocki jak co tydzień miksuje popularne taneczne przeboje. Zresztą tuż po utworze Zegarmistrz Światła wrócimy do tanecznych klimatów, bo będzie Aleksja oraz Boniem.

0: No taki imprezowy klimat nam się zrobił na antenie Radia Plus. Bonnie M i Ma Baker, nieco wcześniej Aleksja i Ulalala. Ciekawe, czy dzisiaj impreza będzie u cioci Konstancji. Na pewno są życzenia imieninowe dla niej. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla mojej cioci Konstancji. Oby ciociu spełniły się twoje najwspanialsze marzenia. Magda przysłała takiego SMS-a. Pozdrawiam pani Konstancjo, również ode mnie. Wszystkiego najlepszego. No i dobrej zabawy, jeżeli coś planujecie. Przypominam, że po 20 u nas prywatka, więc o muzykę się nie martwcie. Rezerwat i zaopiekuj się mną już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Za 3 minuty godzina 18, już za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Rozpoczniemy od Alphaville. A jak Alphaville, no to ich największy przebój Big in Japan. Ten utwór tuż po 18 na antenie Radia Plus. Zapraszam, zostańcie z nami.

Przed chwilą minęła 18. To jest sobota, to jest popołudnie, to jest weekend. Cieszę się, że spędzacie go razem z nami. Za parę minut już nie ma Dzikich Plaż i Irena Santor. Później taneczny przebój Whitney Houston, będzie także Joe Dassin i Seweryn Krajewski. A zaczynamy od piosenki Big in Japan. To oczywiście Alphaville, przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

Uciekaj moje serce, to Seweryn Krajewski z serialu Jan Serce. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Zerkam do skrzynki SMS-owej z okazji rocznicy ślubu. Życzenia dla moich rodziców Barbary i Krzysztofa. Niech nadal tak dobrze wam się razem rozmawia, śmieje i planuje. Córka Paulina napisała takiego SMS-a. Nie wiem, co tam rodzice planują, no ale życzę powodzenia oczywiście i spełnienia tych planów. Za chwilę Roxette, później Cyndi Lauper, a numer SMS-owy do mnie. Jeszcze macie czas na to, żeby przesłać pozdrowienia. 691 141 141.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Cyndi Lauper. Byłem dzisiaj na grzybach, na mojej miejscówce, a tu się okazało, że już więcej osób ją zna i wszystko było wyzbierane. Marian przysłał takiego SMS-a. Ach, z tymi miejscówkami to właśnie tak jest. Niby tajemnica, a później ktoś komuś nagle się okazuje, że już cała okolica zna miejscówkę. Zresztą z tymi miejscówkami na grzyby, słuchajcie, to nie jest przypadek, ale o tym opowiem wam za parę minut. No i przy okazji przypomnę o naszej zabawie z Radiem Plus na grzyby. Beatlesi Yesterday teraz, a później Halina Frąckowiak.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest Rod Stewart. To o co chodzi, słuchajcie, z tymi miejscówkami na grzyby, o czym mówiłem parę minut temu. Okazuje się, że to nie jest tylko takie czcze gadanie, bo to ma swoje biologiczne uzasadnienie. Jeżeli ktoś rok po roku wraca pod tę samą brzozę czy sosnę, to niekoniecznie jest to tylko przypadek i przyzwyczajenie, bo wiele popularnych u nas grzybów tworzy związki z określonymi drzewami i tam na przykład później co roku te grzyby się odradzają i rzeczywiście może być tak, że mamy swoją miejscówkę i zawsze wracamy z pełnym koszykiem. No chyba, że będzie tak jak w przypadku Mariana, o czym słyszeliśmy parę minut, że temu, że z tajemniczej miejscówki zrobiła się mało tajemnicza miejscówka. A propos SMS-ów, 691 141 141, czekam na wasze pozdrowienia, za chwilę kancelaria.

Za 3 minuty godzina 19. No i zapomniałem przypomnieć, jak obiecałem parę minut temu, o naszej zabawie z Radiem Plus na grzyby. To teraz przypominam, że na radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz, w którym wpisujecie swoje ulubione danie z grzybów, przepis na to danie, i czekacie na nasz telefon. Od poniedziałku wracamy do zabawy, w której można wygrać codziennie urządzenie, które nazywa się Air Fryer. Jest cudownym urządzeniem, bo wszystko w nim można zrobić. Szczegóły zabawy na radioplus.pl. A za parę minut po 19:00 Tanita Tikaram.

Przed chwilą minęła 19. Słuchacie Radia Plus i przebojów z notą nostalgii. Stanisław Sojka, Tolerancja, Abba, Gimme Gimme Gimme i Elton John. Oni pojawią się niebawem na naszej antenie, a zaczynamy od piosenki Tanity Tikaram. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

Tolerancja, Stanisław Sojka w Radio Plus. To tutaj gramy wam takie piękne przeboje z nutą nostalgii. Po godzinie 20 będą przeboje do zabawy i do tańca, bo to będzie prywatka, Marek Sierocki i miks przebojów z lat 80-tych, 70-tych. Będą też z pewnością nowsze piosenki. To już po 20. A ja teraz jeszcze nadrabiam zaległości SMS-owe. Mocne uściski dla mojej żony Agnieszki. Bez okazji, po prostu chcę ci przypomnieć, że bardzo, bardzo cię kocham. Mąż Tomek przysłał takiego SMS-a. Miły taki SMS, bez okazji. Tomku, pozdrawiam i dziękuję za wiadomość. Za chwilę ABBA, a później Madness.

To Madness i Our House w Radio Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii. I ostatnie już dzisiaj SMS-y. Pozdrawiam mojego męża Pawła, który od rana walczył z naszym ogrodem, ale pięknie posprzątał. Prawie jesteśmy gotowi na jesień. Monika przysłała takiego SMS-a. Ja myślałem, że się na wiosnę w ogrodach sprząta, ale może na jesień też. No tak czy inaczej, Paweł, zadanie odrobione. Piątka. Na naszej antenie za chwilę kolejne przeboje. Krzysztof Krawczyk, To co dał nam świat, a teraz Elton John.

Franz Gall i Ela Ela na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Brother Louis, Mother Talking, za chwilę to będzie taka rozgrzewka przed tym, co po 20, bo Marek Sierocki już przygotowany, już wiem, co pojawi się tuż po 8, ale wam nie zdradzę, po prostu trzeba z nami zostać i bawić się na prywatce. U Marka Sierockiego zaczynamy już niebawem, a Mother Talking jeszcze ode mnie, Brother Louis, za chwilę.

Za 3 minuty godzina 20. Startujemy z prywatką. Już za moment, już za chwilę Marek Środki. Życzę Wam udanego sobotniego wieczoru i do usłyszenia jutro po 12. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w sobotni wieczór. Zaczynamy naszą prywatkę. Na początek trio Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat, potem Modern Talking, Sherry Sherry Lady, a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

To była CC Catch, a przed nami Patty Ryan, You're My Love, You're My Life, potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, a także Linda Jorizzo w piosence Heart Flash Tonight.

Śpiewała Linda Jolie, co teraz formacja Guys and Dolls i angielskojęzyczna wersja przeboju Sara Perketiamo, czyli I Got the Fire in Me. Potem Danuta Lato, Touch My Heart, a także Samantha Fox w piosence Nothing's Gonna Stop Me Now. Ten mix zakończy Savage utworem Goodbye.

To był król muzyki Italo Disco Roberto Zanetti, czyli Savage i Goodbye. A już za chwilę holenderski duet Fantastic w piosence Costa Blanca. Będzie też zespół Joy w nagraniu Touch by Touch, a także Ken Laszlo w piosence Tonight.

To był Ken Laszlo, a teraz już Liza Minnelli w towarzystwie panów z duetu Pet Shop Boys w przeboju Losing My Mind, potem Pet Shop Boys i Heart, a także Peter Schilling w piosence Different Story.

To był austriacki wokalista i klawiszowiec Peter Schilling, a przed nami grupa Monte Cristo w nagraniu Share Me Sigh, potem Sandra, Everlasting Love, a także Sinita w piosence Toy Boy.

Infinita utworem Toy Boy zakończyła ten miks. Już za chwilę przenosimy się do słonecznej Italii. Albano Romina Power, Sempre Sempre, Umberto Tabi, Ciao Siciliano, a także Mattia Bazar w nagraniu Ti Sento.

To była włoska grupa Mattia Bazzari i Tisento, teraz już Ivan, fotonowela, potem Desirel, Voyage, Voyage, a także David Lime w piosence Bambina.

Włoski duet Rigueira śpiewał po hiszpańsku, przebój Vamos a la Playa, tak zakończył się ten miks, a już za chwilę Budka Suflera i Piąty Wiek, Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz, a także Krzysztof Krawczyk w piosence Ostatni raz zatańczysz ze mną.

Śpiewali Suzy Quatro i Chris Norman, już za chwilę Ronan Keating i Life is a Roller Coaster, potem Tom Jones, Sex Bomb i Shania Twain w piosence That Don't Impress Me Much.

Śpiewała Shania Twain, teraz grupa Texas i Summer Sun, potem Hathaway, What Is Love, a także Dr. Alban w dwóch piosenkach Sing Hallelujah i It's My Life. I'm tired of

Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki. Samba.

Ten miks zakończyliśmy w klimatach latino, to była grupa Bellini i Samba de Janeiro. A już za chwilę gratka dla fanów zespołu Depeche Mode. Never Let Me Down Again, Policy of Truth, Enjoy the Silence, Shake the Disses i Strange Love. Przed nami grupa Depeche Mode.

Stranglersi utworem Always the Sun zakończyli ten mix, za chwilę duet Wham i Everything She Wants, potem Kool & The Gang i Fresh, będzie też Erta Kitt w nagraniu Where Is My Man.

To był Shaking Stevens, You Drive Me Crazy, a już za chwilę klimaty taneczne z lat 70. ubiegłego wieku. Na początek grupa Monserrate i Lidia Zamora w piosence Moliendo Café, potem aż trzy utwory w wykonaniu formacji Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, House of the Rising Sun i Sevilla Night.

była grupa Santa Esmeralda, teraz już królowa dyskotek Donna Summer i I Remember Yesterday, potem Leif Garrett, I Was Meant for Dancing, a także Patrick Hernandez w piosence Born to be Alive.